nami pierwsza pokazała księżyc, pierwszy śnieg na świerkę i pierwszy deszcz. Byłem wtedy mały jak muszelka, a czarna suknia matki szumiała jak morze czarne. Noc. Dopala się nasta w lampce, lamentuje nad uchem komór. Może to ty, matko, jesteś na niebie tymi gwiazdkami kilkoma? Albo na jeziorze żachłym wiatr, albo falą, może nie pochylę. Może twoje błąd.

wielkim chmurnym dziubkiem, żołędziej sękniesz, tak światłem srebrnym świerkiem, srebrnym bąkiem grającym piosenki.

złamana, one drzemią się piękny zamiar. Tylko rozwinie i tylko zapal, a zobaczysz, co z tego wyniknie. W świeczkach błyśnie drogiej twarzy nowe. Matka palec zniesie, wiatra zniesie. Matkę w ręce, całym włosy, potem śniegu w policzkach rozsyp, żeby błyskał się i żeby wyszedł.